Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosz tam.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Warszawa.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w stolicy. Wielkie zmiany dla pasażerów i kierowców. Ruszył długo wyczekiwany remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą na odcinku od placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona. Drogowcy spieszą się przed zapowiadaną na przyszły rok przebudową Dworca Wschodniego. Urzędnicy uspokajają. W godzinach popołudniowego szczytu kierowcy dostaną dodatkowe pasy ruchu, by rozładować korki. Szczegóły znajdziecie na stronach ZDM-u. Zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jest umowa na zaprojektowanie trzech wariantów 16-kilometrowego odcinka ekspresówki.
2: To, co jest bardzo ważne, kładziemy nacisk na przebieg tunelowy, który uważamy za kompromisowy. Chcemy, aby zastosowane były najnowocześniejsze i najnowsze technologie wykonania tego przebiegu drogi, która domknie ring warszawski, mały ring warszawski, ponieważ wiemy, że koncentrujemy się także na budowie dużej obwodnicy aglomeracji warszawskiej.
1: Tyle minister infrastruktury. Który Dariusz Klimczak. Wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa po roku 2030. Zmieniamy temat. W całej Warszawie zaczyna obowiązywać nocna prohibicja. To oznacza, że w sklepach i na stacjach benzynowych we wszystkich dzielnicach nie kupimy alkoholu między 22 a 6 rano.
3: No po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. W związku z tym tak, jesteśmy gotowi i rzeczywiście ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
1: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Betonowa pustynia wokół Dworca Centralnego nareszcie się zazieleni. Warszawski ZDM otworzył oferty na generalny remont pasaży w kierunku metra. W planach jest wymiana zniszczonej nawierzchni na gładki kamień, budowa trasy rowerowej oraz posadzenie 9000 metrów kwadratowych zieleni z ławkami i pergolami. O kontrakt walczy 6 firm, a ceny startują od 10 milionów złotych. Jeżeli umowa zostanie podpisana bez opóźnień, ekipy budowlane wejdą na plac jeszcze w tym roku, a cała inwestycja potrwa zaledwie 6 miesięcy. Na koniec trochę sportu. Ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. To sportowe wydarzenie na Placu Centralnym potrwa do 7 czerwca. Do Warszawy przyjedzie kilkudziesięciu zawodników z całego świata.
4: Łącznie chyba żeśmy liczyli, to będzie 26 krajów, ponieważ niektóre reprezentacje się powtarzają, zarówno męska, żeńska, ale prawie 30 krajów z całego świata. USA, Kanada, Australia, bardzo ciekawe też jak Madagaskar, Filipiny, Puerto Rico, Azerbejdżan, duże Europy oczywiście, Hiszpania, Francja, Łotwa, Holandia, Czechy, cały świat.
1: Tyle prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
0: O tym się mówi w Warszawie.
5: Słuchacie RMF Max Warszawa, z tej strony Justyna Borycka, kłaniam się nisko jak zwykle i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu A słyszałeś, że opowiadamy tutaj o najciekawszych rzeczach, które możecie znaleźć albo robić w Warszawie. Poznajemy ciekawostki i fakty dotyczące stolicy, a dziś wybieramy się na spacer. Był już taki odcinek, a słyszałeś, że w którym wybraliśmy się na spacer śladami praskich murali, a dzisiaj też będzie sztuka uliczna, tylko w zupełnie innej formie. Kojarzycie taką grę komputerową Mario, w którą grało się za dzieciaka? Obrazki dobrze znane z tej gry właśnie możecie spotkać na warszawskich ulicach. Trzeba tylko uważnie się przyjrzeć. Z pomocą bloga nochodź.pl udało się utworzyć trasę takiej mozaikowej wyprawy śladami Mario i Pac-Mana. Wystarczy tylko uzbroić się w mapę albo po prostu w telefon, dodać do tego bilet komunikacji miejskiej i można zwiedzać. Tu program A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. Justyna Borycka, witajcie. Tropienie Mario w Warszawie można zacząć prosto i trudno jednocześnie. Prosto, no bo macie na tacy od razu główną postać, czyli samego Mario, ale trudno z tego względu, że trzeba się trochę postarać, żeby go zobaczyć. Pierwsza mozaika znajduje się na boku kina Atlantic, które stoi na ulicy Chmielnej 33. No i żeby zobaczyć wesołego hydraulika, trzeba wejść na jedną z ławek stojących na pasażu Wiecha. To pasaż nad domami centrum. Stamtąd zobaczycie dość odległy zarys Mario, no ale pierwszy punkt będzie już zaliczony. Przygotujcie się jednak na to, że to taki trochę Mario w ruchu, więc nie do końca wyraźny, podobnie zresztą jak w grze.
0: To jest RMF Max Warszawa.
5: W zasadzie można by powiedzieć, że ten Mario na Chmielnej wygląda trochę tak, jakby stoczył wiele walk ze swoim wrogiem, czyli oczywiście niebieską gumbą. Te znajdziecie na ulicy Sienkiewicza w Śródmieściu. Tutaj wszystko już wyraźne i w doskonałej formie. Dokładna lokalizacja to róg ulicy Sienkiewicza i Zgody. Niebieskiej gumby szukajcie dokładnie nad tabliczką z nazwą ulicy.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
5: Kolejna mozaika, no niestety jest już bardzo trudna do wypatrzenia, ale mam dla Was kilka wskazówek. Po pierwsze, trzeba się przetransportować na ulicę Marszałkowską 28, a po drugie, patrzeć pod nogi. Można też powiedzieć, że gwiazdka, bo o niej mowa, znajduje się gdzieś nad trasą Łazienkowską. Ale wiecie co, w sumie nie będę Wam psuła zabawy i nic więcej już nie powiem. W poszukiwanie tej mozaiki musicie włożyć trochę wysiłku i znaleźć ją sami. Od razu uprzedzam, nie będzie łatwo, bo w zasadzie po gwiazdce pozostał tylko niewielki ślad, ale myślę, że i tak spokojnie dacie radę.
0: To jest RMF Max Warszawa.
5: W dzisiejszym odcinku A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa wybieramy się na spacer po stolicy w poszukiwaniu mozaik związanych ze starą jak świat grą komputerową Mario. Jeśli przynajmniej raz graliście w tę grę, a jestem niemal stuprocentowo przekonana, że tak było, to na pewno kojarzycie takie małe niebieskie grzybki. I właśnie takiego grzybka, tylko w formie mozaiki, możecie znaleźć jeszcze w Śródmieściu. Numer 4 na naszej liście znajduje się dokładnie na rogu ulicy Księdza Ignacego Skorupki oraz Chorzej. Podobnie jak gumbę, o której mówiliśmy wcześniej, tę mozaikę również znajdziecie dokładnie nad tabliczką z nazwą ulicy. Niebieski grzybek jest naprawdę świetnie zachowany, koniecznie trzeba go zobaczyć. Najlepiej przy okazji, wracając z burgera w pobliskiej knajpie.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
5: Podobno pieniądze nie rosną na drzewach i o tym też przekonał się Mario nieraz w swojej grze, ale okazuje się, że rosną na przejazdach kolejowych. Kolejną mozaikę związaną z grą Mario znajdziecie już po drugiej stronie Wisły, na Pradze. Dokładniej w okolicach stacji Stadion Narodowy. Chodzi oczywiście o złotą monetę, którą Mario zbierał, na tym w zasadzie polegała gra. Do tej może być dość trudno doskoczyć, bo znajduje się właśnie na przejeździe kolejowym od strony ulicy Sokolej. Jeśli uważnie spojrzycie w górę, to powinniście taką monetę dojrzeć dokładnie nad tunelem. No oczywiście nie jest to najprostsza rzecz na świecie, ale wystarczy poświęcić dłuższą chwilę, dobrze się przypatrzeć, a złota moneta z Mario na pewno po jakimś czasie Wam się ukaże.
0: To jest RMF Max Warszawa.
5: Wycieczka po Warszawie w poszukiwaniu mozaik związanych z grą Mario, no nie wydaje się tak prosta, ale spokojnie przed nami już ostatni element. Kwiat Pirania na ulicy Francuskiej, czyli z Pragi przenosimy się na Saską Kępę. Tutaj już nie będę utrudniać sprawy i od razu mówię, że Kwiat Piranie znajdziecie pod numerem 35. I tyle, game over, zwyciężyliście.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
5: Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz nietypowy spacer po Warszawie, ostatni level zaliczony. Można spokojnie iść do domu albo zwiedzać dalej. Znacie jakieś inne tematyczne szlaki po Warszawie, które warto przejść? Dajcie o nich znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Tutaj jak zwykle czekam na Wasze wiadomości, a za dziś dziękuję. Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku A słyszałeś, że? Oczywiście w RMF Max Warszawa.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Warszawa.
6: Do 7 czerwca na placu centralnym przy PKiN odbywać się będą Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
7: Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Rozpoczynamy Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, czyli najważniejsze przedsięwzięcie w tej dyscyplinie sportu w tym roku. 40 drużyn narodowych z całego świata przyjedzie tutaj do centrum Warszawy, aby rywalizować o tytuł najlepszej drużyny świata zarówno w turnieju żeńskim, jak i w turnieju. turnieju męskim.
8: Ile boisk, jaka pojemność trybun?
7: Boisko jedno, to wielka arena, jedno oficjalne boisko, liczba miejsc 2,5 tysiąca widzów, oczywiście też boiska treningowe, natomiast cała kubatura 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo to nie tylko arena sportu, ale również duże miejsce, duży plac dla różnego rodzaju atrakcji, spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy, ale wszystkich też również turystów i przyjezdnych z całego świata. Głównie będą to oczywiście różnego rodzaju konkursy sportowe, możliwość właśnie niebiernego wspomagania, aczkolwiek jest to też czynne, ale również sprawdzenia się w różnego rodzaju konkursach, głównie oczywiście sportowych, tematycznie związanych z koszykówką, ale również szykujemy różnego rodzaju ofertę zabawową dla najmłodszych dzieci, dla rodzin, więc dużo naszych partnerów tutaj wystawia swoje stawiska i myślę, że ta moc atrakcji sportowo-kulturalnych będzie dosyć szeroka.
8: Będzie można spróbować swoich sił właśnie w rzucie za trzy?
7: Oczywiście. Myślę, że kosze właśnie będą wystawione obowiązkowo, żeby każdy mógł po prostu wziąć piłkę i spróbować i trafić do tej mitycznej obręczy. Show będzie również na samej arenie, ponieważ ta wersja koszykówki jest taką, powiedzmy sobie, wersją mniej klasyczną, również jeśli chodzi o zasady, ornamentykę, niż ta klasyczna wersja koszykówki 5x5, czyli chociażby w trakcie samych spotkań jest podkład muzyczny, wszystko organizuje DJ, więc ten rodzaj atmosfery zabawy będzie zarówno w arenie, jak i oczywiście na zewnątrz. Generalnie jest tak, że turniej męski 20 drużyn, turniej żeński 20 drużyn, najpierw podział na grupy po 5 zespołów, zespoły, które wygrają, czy może inaczej, zajmą pierwsze miejsca, awansują do ćwierćfinałów od razu, bez dalszych gier, natomiast zespoły, które zajmą pozycje 2-3, krosują się i grają o wyjście z grupy i awans do ćwierćfinału, więc tak naprawdę gramy do końca, to nie jest tak, że powiedzmy sobie, można kolokwialnie powiedzieć, że wychodzą 3 zespoły z każdej grupy, więc po prostu każdy mecz jest ważny, no i zapraszam wszystkich Państwa na te pierwsze, powiedzmy sobie 4 dni, gdzie na przemian jednego wieczoru i później kolejnego będzie grała reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn, właśnie te swoje 4 mecze grupowe. A co będzie dalej? No oczywiście liczymy na to, że tych sportowych emocji, jeśli chodzi o naszą kadrę narodową, będzie jak najwięcej. Rozdzieliliśmy to na 2 sesje. Ta sesja popołudniowo-wieczorna z udziałem reprezentacji polskich jest biletowana. Bilety są już na ukończeniu. Natomiast jeśli chodzi o sesję południową, czyli w godzinach 12-16, wejście jest za darmo. Można przyjść, poglądać sobie, jak to wygląda, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Pragnę podkreślić, przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar, z Azji, Filipiny, Azerbejdżan. Będzie trudno. My ostrożnie typujemy póki co w ćwierćfinał, zarówno jeśli chodzi o dziewczęta i chłopców. No dalej zobaczymy. To jest tak nieprzewidywalna gra, aczkolwiek bierzemy pod uwagę też to, że chociażby nasza reprezentacja kobieca w zeszłym roku zdobyła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Ułan-Bator, w związku z tym liczymy, że obie nasze reprezentacje świetnie się zaprezentują. Turniej będzie normalnie, jest to jedno boisko oficjalne, tak, i gry te grupowe gramy każdego dnia od godziny 12, natomiast oczywiście są jeszcze boiska treningowe, ale generalnie jako arena oficjalnie to jest ten jeden kort.
8: Czego życzyć koszykarzom 3x3?
7: Żeby opanowali emocje, żeby dla nich, dla dziewcząt i chłopców to też było wielkie wydarzenie, bo wydaje mi się, że ich życie, droga sportowca to właśnie jest taki element, żeby dla tego typu występów, chociażby przed własną publicznością, trenować, grać, codziennie pokonywać trudy, więc niech się dzieje i niech ta atmosfera, myślę, że jak najlepsza, poniesie ich do zwycięstw, jak najlepszych rezultatów. Z całego świata, łącznie chyba żeśmy liczyli, to będzie 26 krajów, ponieważ niektóre reprezentacje się powtarzają, zarówno męska, żeńska, ale prawie 30 krajów z całego świata. USA, Kanada, Australia,
4: Bardzo ciekawe też jak Madagaskar, Filipiny, Puerto Rico, Azerbejdżan, duże Europy oczywiście, Hiszpania, Francja, Łotwa, Holandia, Czechy, cały świat. Koszykówka jest taką dyscypliną, nie chcę tutaj rozróżniać na tą klasyczną wersję czy 3x3, bardzo popularną na świecie, jak pokazało ostatnie Mistrzostwa Europy w Katowicach, gdzie przyjechało bardzo dużo turystów z całej Europy za swoimi drużynami. Liczę, że tutaj też przyjadą kibice z wielu krajów.
9: Myślę, że jest motywujące. Na pewno nakłada to troszkę na nas większą presję niż jakbyśmy grali w innym kraju, ale z drugiej strony zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec i taka szansa może się nie powtórzyć, bo nie co roku mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Także myślę, że każda z dziewczyn, mam nadzieję, że każda z dziewczyn wyjdzie tak zmotywowana, że po prostu damy z siebie wszystko i pokażemy najlepszą koszykówkę w życiu. Znaczy, minimum jest na pewno wyjść z grupy, ale według mnie taka ósemka to jest naprawdę minimalne, bo wiadomo, wszystko może się wydarzyć, jakieś ustawienia później zależne, można trafić na kiepski matchup. Może ktoś mieć lepszy dzień, ktoś mieć gorszy, ale na pewno nie będziemy z tego zadowolone i ja nie będę zadowolona z niczego mniej niż medal. Tak? Mamy bardzo ciężką grupę. Ja myślę, że to jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa, bo mamy mistrzynie świata, Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, ale one naprawdę świetnie są zgrane, trenują razem ze sobą przez wiele lat, bo ja pamiętam, jak zaczynałam jeszcze w młodzieżówce, to już niektóre dziewczyny również grały ze mną tam i one tego czasu ze sobą trenują i grają. Czeszki są na pewno niewygodne i nieprzewidywalne. Nie wiemy, jakim czego się po nich spodziewać, oprócz tego, że na pewno będą rzucać za dwa i mam nadzieję, że nie będą tutaj trafiać na te kosze. Madagaskar, mistrzynie Afryki, to jest taka drużyna, gdzie one mogą rzucić tyłem i to wpadnie do kosza, więc trzeba tutaj też podejść dobrze do tego meczu. W zeszłym roku grałyśmy z nimi w Mongolii. No i Azerbejdżan myślę, że jest jedną z równie ciężką drużyną co Holandia, bo tam nie ma ani jednej Azerki. Tam są dziewczyny pościągane, głównie Amerykanki, które ze sobą również grają przez wiele lat i one też są dobrze zgrane. Będzie ciężki mecz, tak? One są bardzo fizyczne. Myślę, że zwłaszcza pod Holandię, pod Azerbejdżan jakoś konkretnie przygotowujemy troszeczkę inną taktykę czy obronę. Pierwszy mecz z Madagaskarem raczej będzie zależeć od tego, jak do niego podejdziemy i od tego, czy pokażemy swoją koszykówkę i czy wyjdziemy mocno w obronie z Czeszkami. Naprawdę, nie wiem, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że po prostu trzeba im zabrać te dwójki i że wygramy ten mecz, bo to jednak dwa mecze wygrane w grupie myślę, że powinny dać już awans. Ale tego trzeciego, czy tak naprawdę naszego drugiego dnia grania, to będzie walka. Będą dwa naprawdę bardzo ciężkie mecze, które fajnie by było wygrać. Nie wiem, co się w nich wydarzy. Tam myślę, że one mogą się zakończyć nawet dogrywką.
10: Kiedy gracie?
9: 1 oraz 3 czerwca w sesji wieczornej, czyli między 18 a tam 22. Pierwszy mecz gramy o 18:55.
10: To jest fajne miejsce, centrum Warszawy przy Pałacu Kultury i Nauki.
9: Bardzo fajne. Myślę, że lepszego miejsca w Warszawie nie mogliśmy znaleźć, bo wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, to jednak pierwsze co Warszawa kojarzy się właśnie z tym budynkiem i mamy tutaj piękny widok. Jest tu też bardzo dużo knajpek, czy mamy, biura, mamy dworzec, więc bardzo dużo osób po prostu przypadkiem tu będzie przechodzić i mam nadzieję, że zerkną na chwilę, co tutaj się dzieje i zainteresują się, bo chodzi też nie tylko o ten wynik sportowy, ale też na przyszłość rozpromowania tej dyscypliny u nas, bo jednak jesteśmy krajem piłki nożnej, a fajnie by było, gdybyśmy również zainteresowali się innymi dyscyplinami, gdzie 3x3 jest akurat dyscypliną, w której myślę, że mamy szansę na jakieś medale olimpijskie w przyszłości. Mam nadzieję, że to się wydarzy za moich czasów jeszcze. No na pewno będzie to też pierwszy turniej, na którym moja rodzina się pojawi. Także cieszę się, że będą mogli tutaj przyjechać. Będzie, tak jak mówię, rodzina, będzie dużo znajomych. Naprawdę wszyscy pytają się o bilety, a z biletami już jest problem. Ja nawet sama mam problem, także kupujcie póki są, bo szybko schodzą. Będzie bardzo dużo znajomych twarzy, więc też no nie można wstydu zrobić.
6: Usłyszeliśmy od kapitanki polskiej reprezentacji koszykówki 3x3 Aleksandry Zięborowskiej.
11: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
14: Od tego jesteśmy.
17: Mocne bity.
14: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
20: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
21: Wiem, właśnie wróciłam.
20: Byłaś beze mnie?
21: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
22: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
24: Siemano rano.
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
25: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
26: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
27: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
28: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
27: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
28: Kiedy to?
27: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
28: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
27: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: I po reklamie.
14: Playlista, co zrobi ci dzień.
29: Niech się dzieje.
14: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Tym żyje Warszawa.
1: Ja nazywam się Przemek Kubera, słuchacie RMF Max Warszawa, to kolejna odsłona cyklu A słyszałeś, że? To właśnie tutaj zajmujemy się wszystkim, co z Warszawą związane, wszystkie ciekawostki, wszystkie najciekawsze historie, a także opowieści o symbolach tego miasta. Ciężko się nie zgodzić z opinią, że piłka nożna w stolicy bardzo znaczącą rolę odgrywała, odgrywa i miejmy nadzieję, że będzie odgrywała. Na pewno symbolem naszego miasta są drużyny piłkarskie, które nierzadko reprezentują nas na arenie całego kraju, ale także reprezentują Warszawę nawet na arenie międzynarodowej. Dzisiaj bierzemy na warsztat warszawskie kluby sportowe, kluby piłkarskie, a zaczynamy od tego najbardziej utytułowanego. No to lecimy. I tutaj pewnie większość z Was, a na pewno kibice z Warszawy i okolic już się domyślili, że chodzi o Legię Warszawa. Legia Warszawa to obecnie klub występujący w Ekstraklasie. Mówi się o nim, że to kontynuator tradycji powołanej w marcu 1916 roku piłkarskiej drużyny legionowej. Oficjalnie klub został reaktywowany 14 marca 1920 roku właśnie w Warszawie. Od lat 90. XX wieku zajmuje pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Klasy, to zarazem jedna z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich na arenie międzynarodowej. I tutaj wypadałoby wymienić między innymi półfinały Pucharów Europy Mistrzów Krajów w roku 69 na rok 70, do tego Puchar Zdobywców Pucharów z roku 91, no i ćwierćfinał Ligi Mistrzów w sezonie 1995-1996. Na początku swojej działalności Legia Warszawa działała jako jedna z sekcji, sekcja piłki nożnej wielosekcyjnego CWKS Legia, ale od roku 89 jest absolutnie niezależnym klubem typowo piłkarskim. Przydomek to wojskowi albo po prostu legioniści, maskotką jest miś Kazek, a barwy Legii Warszawa to barwy czerwono, biało, zielone, czarne. Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej to 3 dzień kwietnia roku 1927. Jeżeli mieszkańcy Warszawy i okolic będą mieli ochotę znaleźć klub Legia Warszawa i jakimś cudem nie wiedzą, gdzie znajduje się stadion, to ulica Łazienkowska to właściwie symbol. Stadion Wojska Polskiego o pojemności ponad 31 tysięcy osób widać naprawdę z daleka. Historia klubu Legia Warszawa to wiele lat całkiem udanych sukcesów na poziomie krajowym i umiarkowanie udanych występów na poziomie europejskim, tym międzynarodowym, mistrzostwo kraju wielokrotne. Natomiast Legia Warszawa to klub, który do dzisiaj najczęściej ze wszystkich polskich klubów piłkarskich stara się pokazywać polską piłkę nożną właśnie poza granicami naszego kraju. To oczywiście nie jedyny klub, którym Warszawa może się poszczycić.
25: To jest RMF Max Warszawa.
1: Kolejnym klubem, który może być określany mianem symbolu stolicy, jest klub Polonii Warszawa. To polski klub piłkarski, oczywiście z siedzibą w stolicy. Ważna historia. To drugi klub piłkarski, który powstał w Warszawie po Koronie Warszawa z roku 1909. Początki Polonii to jesień roku 1911. Czarne koszule, tak mówimy na zawodników Polonii Warszawa, a to ze względu na ich tradycyjne stroje. Jeśli grają u siebie, mają czarne koszulki, białe spodenki, natomiast stroje wyjazdowe Polonii to stroje zupełnie białe. Chociaż w ostatnich latach drużyna tylko się stara, niestety nie wychodzi im nawiązywanie do tradycji piłkarskich z lat 30., 40. i 50., to i tak radzi sobie całkiem nieźle na poziomie trzeciej ligi, ale nie zawsze tak było. Było wiele momentów, w których Polonia Warszawa naprawdę brylowała na arenie nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. Tutaj warto powiedzieć, że pierwsze mistrzostwa Polski po II wojnie światowej należy się właśnie Polonii Warszawa. Tych sukcesów było zdecydowanie więcej przed wieloma laty, gdy klub cały czas stara się powrócić do tych tradycji. Oczywiście warto trzymać kciuki.
25: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Chociaż dwa najbardziej znane kluby piłkarskie w Warszawie to zdecydowanie Legia i Polonia, no to jak na stolicę przystało, to nie jedyne kluby, które piłkę nożną kopią na terenie stolicy. Mamy do dyspozycji na przykład Gwardię Warszawa. To sekcja klubu Gwardia, sekcja piłkarska, ale były takie lata, kiedy sukcesy zawitały do WKS Gwardii Warszawa. na poziomie krajowym wicemistrzostwo Polski z roku 57, do tego trzecie miejsce w pierwszej lidze w roku 59 i 73. Puchar Polski Gwardia Warszawa wywalczyła w sezonie 1953-1954, a finalistą tego pucharu zawodnicy Gwardii byli w roku 74. Gwardia Warszawa miała też okazję do pokazania się na arenie międzynarodowej. Zagrała w 1/8 finału Pucharu Europy Mistrzów Krajów w roku 1956 i w 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharu w roku 75.
25: To jest RMF Max Warszawa.
1: Kolejnym klubem, któremu możemy kibicować w stolicy, jest Marymont Warszawa. Niektórzy uważają, że to jeden z najstarszych klubów sportowych w stolicy. Legenda głosi, że powstał w roku 1911. Nie ma na to twardych dowodów, bo to tylko legenda dotycząca przekazania pewnych terenów, wówczas rozlewisk i łąk przy Wiśle, w ręce młodzieży, która chciała grać w piłkę i uprawiać inne sporty. Oficjalnie klub Marymont Warszawa powstał jednak w roku 1924 i to ta data uznawana jest za początek ich przygody piłkarskiej.
25: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Warszawa.
2: W RMF Max czas na Flesz. Patryk Dynarski, zapraszam. Nocna prohibicja od dzisiaj obowiązuje na terenie całego miasta. Alkoholu nie kupimy między 22 a 6 rano w sklepach, kioskach i na stacjach benzynowych.
3: Nie bójcie się, że przedsiębiorcy mogą być za bardzo pomysłowi w tej kwestii, jakieś strefy gastro się będą otwierać?
4: Oczywiście, że tego typu sytuacje mogą zaistnieć. Mamy takie przykłady chociażby z Olsztyna, gdzie tego typu rozwiązania próbowano realizować. Natomiast jestem przekonany, że to nasze doświadczenie dotychczasowe z dwóch dzielnic jest na tyle duże, że będziemy w stanie w tego typu sytuacjach odpowiednio podejmować działania. Zresztą tu pan prezydent zapowiedział bardzo wyraźnie, że będzie niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o eliminację tego typu sytuacji, w których ktoś próbuje omijać prawo miejscowe.
2: Tyle wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz, a rozmawiał z nim Przemek Mzyk. Pierwszoligowa Polonia Warszawa bez trenera. Klub rozstał się z Mariuszem Pawlakiem. Szkoleniowiec, który pełnił tę funkcję od końca sierpnia 2024 roku, dwukrotnie doprowadził piłkarzy do 6 miejsca, ale w obu przypadkach przegrał półfinał barażowy o awans do ekstraklasy. Krótko o tym powie wam nasz reporter.
6: Pawlak objął czarne koszule w wymagającym momencie, podejmując się zadania ustabilizowania zespołu. Prowadził Polonię w 68 meczach, notując 33 zwycięstwa, 15 remisów i 20 porażek. Bilans bramkowy Polonii za jego kadencji to 107-90. Dwukrotnie wprowadził zespół do strefy barażowej pierwszej ligi, a raz do ćwierćfinału Pucharu Polski. Obecnie klub skonwiktorskiej aktywnie pracuje nad wyborem nowego szkoleniowca pierwszego zespołu.
2: Tyle Przemek Mzyk. Wcześniej Pawlak prowadził też m.in. Chojniczankę Chojnice, GKS Bełchatów oraz Wisłę Puławy i Olimpię Grudziądz. Pracę w klubie zakończył też jego dyrektor sportowy Piotr Kosiorowski. Zmieniamy temat. Koniec z betonem wokół warszawskiej Palmy. Urzędnicy ogłosili przetarg na zazielenienie Ronda de Gaulle'a. Do połowy czerwca drogowcy czekają na oferty firm, które zerwą 500 metrów kwadratowych asfaltu i chodnika. W tym miejscu powstanie zielony skwer z tysiącami nowych roślin, takich jak werbena, szałwia czy kocimiętka. Projekt uwzględnia też potrzeby bezpieczeństwa i zostawia miejsce dla aut służb ratunkowych. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć bez opóźnień, zielone rondo zobaczymy jeszcze przed końcem roku. Prace przy budowie Muzeum Getta Warszawskiego są na finiszu. O tym jeszcze krótko na koniec flesza. Robotnicy montują właśnie elewację zabytkowego gmachu przy ulicy Siennej i kończą roboty wewnątrz budynku. Siedziba w dawnym historycznym szpitalu na Woli ma być gotowa do przyjęcia gości już w przyszłym roku.
5: Tutaj te pomieszczenia są wąskie, to jest budynek zabytkowy, za chwileczkę wjedziemy do czegoś, co jest dużo większe. No i też, jak mówił pan prezes, wymagało bardzo dużo pracy, to inżynieryjnie była rzeczywiście kluczowa faza.
2: Tyle Franciszek Bojańczyk z Muzeum Getta Warszawskiego.
25: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Warszawa.
6: Teraz w RMF Max powiemy o wystawie w Muzeum Powstania Warszawskiego.
7: Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawa Najlepsi Cichociemni Grom czynna będzie jeszcze chwilkę. Natomiast chciałabym wszystkich zaprosić serdecznie do jej odwiedzenia. Jest to nasza wystawa czasowa, która traktuje o najlepszych. Najlepsi Cichociemni Grom, czyli najlepsi żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, najlepiej wyszkoleni, jakimi byli Cichociemni. 1/3 z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim. Warszawskim, więc też nieprzypadkowe miejsce, że właśnie ta wystawa ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego. A z drugiej strony opowiadamy historię żołnierzy jednostki wojskowej GROM, a więc jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. No i pokazujemy, co łączy Cichociemnych, co łączy GROM. W zeszłym roku było 35-lecie utworzenia GROMu, 30-lecie dziedziczenia tradycji. GROM dziedziczy tradycję Cichociemnych, więc pięknie nam się te tematy połączyły. No i postanowiliśmy opowiedzieć historię najlepszych żołnierzy Wojska Polskiego sprzed 80 lat i współczesnych Cichociemnych, można powiedzieć Cichociemnych nowej generacji. Staraliśmy się pokazać tę historię poprzez ludzi, którzy służyli, służą w tych oddziałach, w tej jednostce. Oni dla nas są najważniejsi, a więc pokazać, jakie mają pasje, co ich motywowało do tego, żeby na przykład zostać żołnierzem GROMu, znaleźć jakieś wspólne cechy, wspólne wartości, które nimi kierują. Pokazujemy mnóstwo eksponatów, wyposażenie, uzbrojenie Cichociemnych, wyposażenie, uzbrojenie GROMu, ale też pokazujemy osobiste pamiątki. Dzięki temu możemy opowiedzieć historię konkretnych na przykład Cichociemnych, żołnierzy GROMu. Oczywiście tutaj nie o wszystkim możemy mówić, są to tematy tajne, więc nie o wszystkim możemy powiedzieć, natomiast możemy posłuchać na przykład żołnierzy GROMu. Nagraliśmy z nimi wywiady, powstał taki filmik bardzo atrakcyjny, myślę ciekawy, gdzie opowiadają o sobie, kim są, dlaczego akurat GROM, czym są dla nich Cichociemni, więc powstaje nam tu taka piękna klamra łącząca właśnie Cichociemnych i GROM, czyli to dziedziczenie tradycji, symbolika i tak dalej. Możemy zobaczyć, jak się szkolą Cichociemni, podejrzeć, jak się szkolili Cichociemni, zobaczyć, jak się szkolą żołnierze GROMu. No, wystawa szczególnym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza osób młodych, myślę takich, przed którymi być może jakieś wybory życiowe i znajdą te inspiracje do tego, co robić w życiu. Może niekoniecznie może zostać żołnierzem GROMu, chociaż myślę, że być może tacy też się znajdą, takie osoby, ale no, jakby pokazują, czym jest dla człowieka, że najważniejsze w życiu jest pasja, tak? I to, co robimy, trzeba robić po prostu z pasją. I tutaj Cichociemni i GROMowcy są taką piękną, myślę, inspiracją.
3: No właśnie, to jest ta część wspólna. Gdzie jeszcze jest to wspólne pole tutaj, które udało się pokazać obu tych formacji?
7: No chociażby samo szkolenie, rekrutacja. Tutaj ta rekrutacja dość podobnie wyglądała. Oczywiście inne warunki. No, 80 lat temu okupacja, że Cichociemni szkolą się w Wielkiej Brytanii i dopiero tutaj są przerzucani do kraju do realizowania działań specjalnych. No ale właśnie, działań specjalnych, takich zadań specjalnych, więc tu już mamy wspólny wątek, prawda, czyli to robienie zadań specjalnych, czyli wymagane są od tych żołnierzy, zarówno Cichociemnych, jak i GROMu, określone cechy charakteru, pokonywanie własnych barier, przesuwanie tych, no wydawałoby się, granic niemożliwych dla zwykłego człowieka, więc tutaj wchodzimy właśnie w taki świat tajemnic, w świat działań specjalnych. No i też akcje realizowane przez, pewne działania realizowane przez Cichociemnych i przez GROM. Zresztą GROMowcy sami o tym wspominają w tym filmiku, w wywiadach. Oni, wielu z nich znało osobiście Cichociemnych. Niestety już żaden z nich nie żyje, ale jak jeszcze żyli, odwiedzali GROM i tutaj było mnóstwo wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń. O tym również opowiadają, więc możemy również posłuchać rozmowy Cichociemnego, ostatniego Cichociemnego z GROMowcami. Również taki filmik jest dostępny na tej ekspozycji. No i oczywiście wszystko staraliśmy się pokazać w taki sposób atrakcyjny, tak, żeby przyciągnąć zwiedzających, więc opowiadamy o rzeczach ważnych, ale staramy się opowiedzieć o tym w sposób atrakcyjny, więc na pewno tutaj serdecznie zapraszamy. Myślę, że każdy coś ciekawego znajdzie dla siebie, zwłaszcza te wywiady z Cichociemnymi, które nagraliśmy lata temu, teraz właśnie pokazujemy na wystawie, no i oczywiście wywiady z żołnierzami GROMu. Myślę, że to też jest ciekawe, móc stanąć twarzą w twarz z GROMowcem, aczkolwiek nie zobaczymy jego twarzy, ale posłuchamy, więc myślę, że to też jest takie ciekawe doświadczenie, kim ci ludzie są. co nimi kierowało, żeby wstąpić do gromu, żeby być najlepszymi w Wojsku Polskim.
0: Czyli tu troszkę odkryjemy tej tajemnicy.
7: Tak, to co możemy oczywiście odkrywamy, mówimy o tym, zresztą mówią o tym sami żołnierze groma, aczkolwiek tak jak mówię, no tutaj szczegóły dotyczące szkolenia, działań prowadzonych, no nie o wszystkim mogli powiedzieć z oczywistych względów, nie wszystkie też rzeczy mogliśmy pokazać, ale to co mogliśmy pokazaliśmy, zwłaszcza myślę, że tutaj duże wrażenie robią eksponaty, wyposażenie, uzbrojenie na przykład gromowców. Też niesamowite było to w tym projekcie, że udało się zebrać te eksponaty z różnych instytucji, z całej Polski, ale też od osób prywatnych. Tutaj naprawdę było takie pospolite ruszenie po to, żeby jak najwięcej z tych eksponatów pokazać, ale też pokazując je, opowiadaliśmy historię konkretnych często ludzi, wydarzeń, zdarzeń, więc też staraliśmy się w ten sposób opowiadać o historii, czyli poprzez takie te mikrohistorie. I też taka ciekawostka, przygotowując tę wystawę, tutaj bardzo czynnie włączyła się jednostka wojskowa gromu, żołnierze gromu, którzy pomagali nam wieszać tutaj różne elementy ekspozycji. No bez nich rzeczywiście byłoby trudno, więc można powiedzieć, no, że oni też są współautorami tej wystawy.
0: Nie zdradzając wszystkiego, czy jakieś eksponaty możemy wymienić, które tutaj się pojawiły?
7: No na pewno myślę, że warto zobaczyć, jeżeli chodzi o Cichociemnych, no eksponaty należące chociażby do legendarnego takiego Cichociemnego Stanisława Jankowskiego Agatona, który prowadził po zrzucie do kraju, prowadził pracownię zajmującą się podrabianiem tajnych dokumentów, organizacją skrytek również. Zobaczymy jego furażerkę, którą nosił w Powstaniu Warszawskim. Zresztą została ona uwieczniona na zdjęciu, które zrobił w czasie Powstania Warszawskiego inny cichociemny, Stefan Bałuk-Kubuś. Także taka ciekawa historia. Furażerka to nakrycie głowy, uszyte z takiego jasnego filcu na

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barze Gromu. Miniaturkę tego sztandaru możemy zobaczyć na ekspozycji, także też takie wiele ciekawostek, ale też na przykład myślę, że fascynujące obiekty, eksponaty, które gromowcy przywieźli z misji. Misji w Afganistanie, w Iraku, w Afryce, w różnych zakątkach świata. Można też zobaczyć bardzo takie nowoczesne prezentacje, zrobione mapy, które obrazują właśnie działanie Gromu, a z drugiej strony też Cichociemny, gdzie byli zrzucani, jakimi trasami ich przerzucano, w jaki sposób trafiali do kraju. Także też tutaj taka nowoczesna, ciekawa forma.
2: Jakieś elementy wyposażenia gromowców?
1: Tutaj jest ogromna taka gablota przedstawiająca uzbrojenie gromowców, które robi wrażenie, i tutaj jest też, zdradzę tajemnicę, że taką ciekawostkę właściwie, że tę gablotę robił nam były żołnierz Gromu. Właściwie to, co się znalazło w tej gablocie, pochodzi z jego zbiorów, on to wiesz, też tutaj pomagał przygotowywać opisy. Możemy zobaczyć mundury Gromu, jak one się zmieniały na przestrzeni lat, tych 35 lat, ale co ciekawe, pokazujemy mundury galowe, czyli te pierwsze granatowe, bo taki kolor podlegali Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i wtedy nosili na początku swojego istnienia mundury granatowe, potem zielone. Pokazujemy, jak są eleganckie, pokazujemy różne szczegóły, na przykład znajduje się frak, ponieważ na takie uroczystości typu na przykład bale, które były organizowane w Gromie, zakładali frak i ten frak był specjalnie dla nich szyty. Możemy zobaczyć perfumy, specjalną linię, która została wypuszczona dla żołnierzy Gromu, ale też zobaczymy oczywiście żołnierzy Gromu w akcji, czyli zobaczymy też mundury bojowe, też jak one zmieniały się na przestrzeni tych 35 lat. Także takie elementy też są dostępne na ekspozycji. No i z drugiej strony też wyposażenie Cichociemnych. Tutaj jakby jest taki awers, rewers. Te dwie, właściwie to są dwie wystawy, o Gromie, o Cichociemnych, i one na środku w kształcie litery U jest cała ekspozycja. Łączą się i tam opowiadamy o dziedziczeniu tradycji, o symbolice, o tych wartościach, które łączą gromowców i Cichociemnych.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
9: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl.

0: Widzimy się tam.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: I po reklamie.

0: i 8 FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, a tutaj program A Słyszałeś, Że, w którym odkrywamy to, co najciekawsze w stolicy. Justyna Borycka, cześć, witajcie. Dzisiaj postaramy się pozwiedzać Warszawę, ale tak zupełnie nietypowo, bo w poszukiwaniu najbardziej warszawskich miejsc. No bo przecież Warszawa to nie tylko Starówka i Łazienki Królewskie, bo taki niepowtarzalny warszawski klimat można poczuć też nawet z dala od centrum miasta. Dzisiaj postaramy się poznać kilka takich miejsc, ale obiecuję, że to nie będzie tylko jeden odcinek na ten temat, bo naprawdę w Warszawie klimatycznych miejsc całym sercem będących warszawskimi jest naprawdę sporo i myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Ale na początek dzisiaj na pewno Muranów, Pałac Kultury i Nauki, o którym kiedyś już w programie A Słyszałeś, Że wspominaliśmy, ale też na przykład Pawilony, czy po prostu Wisła. Sprawdźcie, które miejsca najlepiej Wam się kojarzą. Tutaj program A Słyszałeś, Że w RMF Max Warszawa. Justyna Borycka, witajcie. Nasz spacer zaczniemy od Muranowa, dzielnicy niemal zrównanej z ziemią podczas II wojny światowej i dzielnicy, która powstała na gruzach warszawskiego getta. Współcześnie jednak wszystko się zmieniło. Ulice nawet zmieniły bieg, zmieniły też swoje nazwy, a Bogdan Lachert, czyli architekt, który odbudowywał tę część miasta, no miał naprawdę niełatwe zadanie. W końcu tworzył tak naprawdę od podstaw. Ze starych, przedwojennych zabudowań w tej części Warszawy tak naprawdę do dziś możemy zobaczyć tylko kościół świętego Augustyna, który stoi przy ulicy Nowolipki 18. No cóż, tuż po wojnie ludzie nie za bardzo chcieli mieszkać na terenie dawnego getta i w zasadzie trudno im się dziwić, ale dzisiaj Muranów zyskuje coraz więcej entuzjastów. Po pierwsze jest zielony, cichy, a jednak wciąż bardzo blisko centrum. W zasadzie do Starówki możecie przejść spacerkiem na piechotę. No a poza tym Muranów ma jeszcze jedną wielką zaletę w postaci pięknego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To muzeum znajdziecie oczywiście przy ulicy Anielewicza 6.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: Kolejna propozycja, w której można odnaleźć naprawdę warszawski klimat, no przyznacie sami, nie należy do oryginalnych, ale koniecznie musi się pojawić w tym zestawieniu. Mowa o Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czyli o budynku popularnie zwanym Pekinem. To punkt obowiązkowy na mapie Warszawy. Zresztą punkt, który jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu w zasadzie nigdy nie schodził nam z oczu, bo był najwyższym punktem Warszawy, widocznym praktycznie z każdego miejsca w stolicy. Ale do dzisiaj wjazd na ostatnie 42 piętro Pałacu Kultury i Nauki naprawdę zapewnia niezapomniane wrażenia. Tutaj nawet nie słychać już szumu miasta i każdy, kto był, może to potwierdzić. Usłyszeć można więc niewiele, ale za to zobaczyć całą stolicę, a nawet fragment Puszczy Kampinowskiej.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: No dobra, zmieniamy klimat i przenosimy się do słynnych Pawilonów na Nowym Świecie. W latach 70. to było miejsce drobnych rzemieślników, a dzisiaj jest jednym z najważniejszych punktów na imprezowej mapie stolicy. Wyobraźcie sobie, że jest taki bardzo popularny europejski blok turystyczny, który nazywa się Spotted by Locals, i ten właśnie blok turystyczny uznał Pawilony za jeden z 99 najlepszych otwartych kompleksów barowych w Europie. Znajdziemy tutaj 30 pubów i nawet 2000 gości co weekend. No cóż, te liczby mówią same za siebie.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: W dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, Że w RMF Max Warszawa sprawdzamy najbardziej warszawskie miejsca z możliwych. Oczywiście te mniej oczywiste, czyli poza samą Starówką i Łazienkami Królewskimi. No i tak trafiamy oczywiście nad Wisłę, która jest nieodłącznym elementem stolicy i coraz bardziej tak wrzyna się w życie miasta. Wiecie, o co mi chodzi. Kiedyś za Wisłą nie było już praktycznie nic. Praga była dość mało uczęszczanym miejscem, a o bulwarach raczej nie było mowy. Natomiast dzisiaj spacer nad Wisłą to już czysta przyjemność. I to nie tylko po tej stronie, gdzie co weekend spędza czas połowa warszawiaków, ale po prawej, praskiej stronie, gdzie pomimo kilku nowych knajp Wisła wciąż jest jeszcze bardziej dzika i zupełnie niedoceniona. No a to przecież stąd właśnie roztacza się chyba najpiękniejszy widok na centrum miasta i na Stare Miasto. No i co? Romantyczna sceneria gwarantowana.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Wiecie co, tak sobie pomyślałam właśnie, jak bardzo zróżnicowane jest to nasze miasto, bo w jednym tak krótkim odcinku, a słyszałeś, że znalazło się miejsce zarówno dla Muranowa, pawilonów, jak i Wisły, no i oczywiście Pałacu Kultury i Nauki. Ale to jeszcze oczywiście nie wszystko. Każde z tych wymienionych miejsc ma swój odrębny warszawski klimat, a jest ich oczywiście o wiele więcej i wrócimy do tego tematu w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. Za dziś już wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Cześć!
0: To się działo we wtorek w RMF Max Warszawa.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, tutaj Justyna Borycka, zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że, w którym wracamy do tematu najbardziej warszawskich miejsc, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ale oczywiście nie będziemy tutaj już tłukli po raz kolejny tematów, o których każdy z Was przecież słyszał, czyli na przykład o Starówce czy Łazienkach Królewskich w Warszawie, ale spróbujemy znaleźć takie miejsca, które mają swój niepowtarzalny warszawski klimat, który odwzorowuje jednocześnie to, jak bardzo rozróżnicowane i niejednoznaczne jest nasze miasto. W ostatnim odcinku wskazaliśmy na przykład pawilony przy Nowym Świecie, ale jednocześnie Muranów i na przykład prawy brzeg Wisły. A dzisiaj czeka nas na pewno ponowna wycieczka na prawy brzeg Wisły, czyli do Pragi Północ. Znajdziemy się też na ulicy Próżnej, Chłodnej i w Fortach. Sprawdźcie, co jeszcze mam dla Was w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, Że w RMF Max Warszawa. Justyna Borycka, witajcie. No to co, zgodnie z obietnicą zaczniemy od Pragi Północ, a to naprawdę bardzo warszawskie miejsce, w którym warto zostać na chwilę dłużej. Po pierwsze, mamy tutaj przedwojenną architekturę, budynki, które no, niestety też przypominają o ciężkich, wojennych chwilach, ale to wszystko tworzy niepowtarzalny klimat, no bo kiedy spojrzymy na te podwórka z kapliczkami Maryi, to aż ciężko nie przystanąć i chwilę popatrzeć. Dzielnica kiedyś okryta była złą sławą, ale teraz rozwija się na naszych oczach i tak na ulicy Ząbkowskiej na przykład kwitnie prawdziwe życie kulturalne. I to właśnie tutaj podobno znajdują się najlepsze knajpy w mieście, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji na Ząbkowskiej czegoś zjeść albo się napić, to koniecznie nadróbcie zaległości. No właśnie, ale jeśli chodzi o Pragę Północ, to można powiedzieć, że będzie tylko lepiej. Wszyscy czekają jeszcze na koniec pracy przy rewitalizacji warszawskiej wytwórni wódek. Mowa nie tylko o adaptacji zabytkowych budynków, ale i o budowie wielu nowych. Już wkrótce ma tu powstać lifestyle'owe centrum stolicy i ja już mocno trzymam kciuki, oczywiście czekając z niecierpliwością.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: Przenosimy się teraz z powrotem na lewy brzeg Wisły i trafiamy na ulicę, która podobnie jak Praga również bywa wciąż jeszcze niedoceniana. Mowa o ulicy Chłodnej. A w zasadzie dlaczego bywa niedoceniana, to też do końca nie wiadomo, no bo przecież ma wszystko, czego potrzebuje każdy spacerowicz. Zaczynając od neorenesansowego kościoła świętego Karola Boromeusza, który zapewnia przepiękną architekturę, mijamy też na Chłodnej skwer, gdzie można usiąść i chwilę odpocząć w ciszy, no a w okolicy znajduje się też bardzo wiele sympatycznych knajpek ze smacznym jedzeniem. Jaki może być kolejny plus Chłodnej? Otóż ulica leży niemal w samym centrum stolicy, a jednak jest tak jakby schowana na uboczu. Nigdy nie spotkacie tutaj takich tłumów, jak chociażby na Starym Mieście.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Z Chłodnej trafiamy na Próżną. To warszawska ulica, która przeszła całkiem mocną metamorfozę. Dwie przedwojenne kamienice, które tutaj się znajdują, otrzymały piękne nowe elewacje. Zrekonstruowane zostały historyczne fasady, więc patrzy się na to naprawdę z czystą przyjemnością. Powstał też na Próżnej całkiem nowy budynek, nowe knajpy, no i jeszcze do niedawna zaniedbane miejsce zyskało teraz nowe, piękne życie. Próżna nie odbiega dzisiaj od ulic europejskich miast i to połączenie starego, ale bardzo ładnie odnowionego z nowym, pięknym i nowoczesnym w tym przypadku naprawdę zdało egzamin.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: Będąc na Próżnej, zwróćcie też uwagę na kamienicę przy ulicy Próżnej 9. Znajduje się tam restauracja i bar, ale na ścianie tej kamienicy możecie zobaczyć aż 4 różne tabliczki z nazwą, które kiedyś obowiązywały w Warszawie. Od takiej jeszcze XIX-wiecznej z rosyjskim napisem przez przedwojenną, potem mamy taką klasyczną niebieską tablicę, którą wszyscy jeszcze dobrze kojarzymy, no i ostatnia to ta, która obowiązuje w stolicy współcześnie. Sprawdźcie.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: W poszukiwaniu miejsc, które wydają się najbardziej warszawskie, oczywiście nie sposób pominąć także carskich fortów. Te opuszczone niestety niszczeją i porastają trawą, a w innych z powodzeniem działają muzea. Jak na przykład w przypadku fortu 9 Czerniaków przy ulicy Powsińskiej 13, który jest siedzibą Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, ale działają też tutaj firmy. Tak jest w przypadku fortu Mokotów przy Racławickiej 99. Nie sposób też nie wspomnieć o warszawskich filtrach. Wybudowane w latach 1883-86 pomiędzy ulicami Koszykową, Krzywickiego, Filtrową i Raszyńską można zwiedzać z przewodnikiem w lipcu i w sierpniu.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: Na tym kończymy dzisiejszy przegląd najbardziej warszawskich miejsc, jakie można sobie wyobrazić, ale oczywiście takich klimatycznych miejscówek jest w stolicy znacznie więcej i postaramy się odszukać te klimaty w kolejnym odcinku A Słyszałaś, że w RMF Max Warszawa. Za dzisiaj już wielkie dzięki, Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Cześć!
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton Piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: I po reklamie.
18: I hity pod same drzwi.
19: For free.
18: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
0: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Warszawa.
20: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Na długi weekend lepiej szerokim łukiem omijać Ząbkowską. Drogowcy zaplanowali remont na tej ulicy. Roboty potrwają kilka dni.
10: Na długi weekend czerwcowy planujemy frezowanie ulicy Ząbkowskiej, odcinek od Brzeskiej do Kawęczyńskiej. Warto śledzić miejskie strony info.ulica.um.warszawa.pl i stronę warszawskiego transportu publicznego. Tam są wszelkie informacje dotyczące objazdów i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej.
20: Tyle rzecznik stołecznych drogowców Jakub Dybalski. Zmieniamy temat od cichociemnych do współczesnych komandosów. W Muzeum Powstania Warszawskiego jeszcze tylko przez kilka dni możecie obejrzeć wystawę o jednostce GROM. Unikalny sprzęt i historię elity polskiego wojska można oglądać tylko do 15 czerwca.
21: Najlepsi cichociemni GROM, czyli najlepsi żołnierze polskiego państwa podziemnego, najlepiej wyszkoleni, jakimi byli cichociemni. 1/3 z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim, więc też nieprzypadkowe miejsce, że właśnie ta wystawa ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego. A z drugiej strony opowiadamy historię żołnierzy jednostki wojskowej GROM, a więc jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. No i pokazujemy, co łączy cichociemnych, co łączy GROM. GROM dziedziczy tradycje cichociemnych, więc pięknie nam się te tematy połączyły.
20: Powiedziała reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Mazowsze dba o dziedzictwo. Do 19 sierpnia można składać wnioski w ramach konkursu Wokół Drewna. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Cel to popularyzacja architektury drewnianej w naszym regionie.
22: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że w województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę.
20: Tyle wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Szczegóły znajdziecie na mazowia.pl. Koleje Mazowieckie mają dla Was świetną propozycję. Od 3 do 7 czerwca możecie podróżować taniej dzięki specjalnemu biletowi wycieczkowemu. Co ważne, Wasz pies i rower jadą z Wami całkowicie za darmo, więc to idealna okazja na aktywny wypad za miasto. Dodatkowo z biletem kolejowym zgarniecie zniżki w lokalnych muzeach i teatrach. To w ramach akcji Koleją do Kultury. Warto skorzystać. Warszawskie pętle autobusowe i tramwajowe zmieniają się w kolorowe ogrody. Na 8 z nich to wielkie sadzenie letnich kwiatów. W wysokich donicach pojawi się ponad 11 tysięcy roślin, w tym pelargonie, begonie i gaury. Kolorowe kompozycje możecie już podziwiać m.in. na pętlach Wilanów, Esperanto czy przy Alei Krakowskiej.
23: To się działo we wtorek w RMF Max Warszawa.
20: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Ponad 130 milionów złotych. Tyle Warszawa przeznaczy na pomysły mieszkańców w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 15 czerwca. Wybrać można z bardzo długiej listy, na której znalazło się aż 1185 projektów. Każdy z nas może wskazać maksymalnie 15 propozycji. Wyniki poznamy 1 lipca, a głosować można na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przełom w sprawie, która od lat elektryzuje kierowców w stolicy. Jest zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie 16-kilometrowego odcinka nowej trasy ekspresowej.
24: Jakie są założenia? Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcemy wybrać wariant bezpieczny, korzystny dla mieszkańców, ale korzystny także dla gospodarki i dla komunikacji. Chcemy wybudować wschodnią obwodnicę Warszawy tak, aby wreszcie ta część aglomeracji warszawskiej, ta część stolicy naszego państwa wreszcie mogła normalnie żyć.
20: Tyle minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa po roku 2030. Zmieniamy temat. Spokojnie upłynęła pierwsza doba z nocną prohibicją w Warszawie. Od wczoraj ograniczenie sprzedaży alkoholu obowiązuje w całym mieście. Póki co nie mamy zgłoszeń o łamaniu prawa w tym zakresie, słyszymy w komendzie stołecznej.
25: Za nami tak naprawdę pierwsza noc. Od 22 dziś do 6 rano, to jest ten pierwszy kilka godzin, od kiedy obowiązuje to ograniczenie. w mieście stołecznym Warszawa, no, takich zgłoszeń od osób, że takowy nakaz czy zakaz w tym przypadku jest naruszony, nie mieliśmy. Więc...
20: Powiedział RMF Max rzecznik KSP Jacek Wiśniewski. Ponad 100-letnia topola z Warszawy walczy o tytuł drzewa roku 2026. Drzewo z Parku Powstańców Warszawy, które przetrwało II wojnę światową, znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu Klubu Gaja. Głosowanie internetowe już ruszyło.
1: Wystartował ogólnopolski plebiscyt drzewo roku, w którym mamy swojego reprezentanta. Jest to warszawskie drzewo roku 2025 roku. Topola obrońców. Zachęcamy do głosowania oczywiście na naszą topolę. Zapoznanie się z jej historią. Jest to najprawdopodobniej największa topola kanadyjska w Warszawie, więc na pewno jest to wyjątkowy okaz. Głosować można z każdego adresu.
20: Powiedziała RMF Max Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. RMF Max.
2: RMF Max Warszawa wciąż w waszych głośnikach, a tutaj Justyna Boryska, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu A słyszałeś, że, w którym dziś ponownie wracamy do tematu najbardziej warszawskich miejsc, jakie można sobie wyobrazić. Oczywiście omijamy w tym zestawieniu Starówkę i Łazienki Królewskie, no bo te miejsca zna każdy i turystów też tam jest całkiem sporo, ale poszukamy takich miejsc, w których klimat Warszawy jest naprawdę nie do odtworzenia i czasami jest zrozumiały tylko dla niewielkiej społeczności. Turyści mogą już z tego niewiele wyciągnąć. Do tej pory odwiedziliśmy już m.in. Muranów, Pałac Kultury i Nauki. To akurat jedno z bardziej oczywistych miejsc, ale absolutnie w tym rankingu nie do pominięcia. Byliśmy też w pawilonach na Nowym Świecie, nad Wisłą, na Pradze oraz na ulicach Chłodnej i Próżnej. Między innymi oczywiście. Dzisiaj przed nami kolejne miejscówki, które naprawdę pokazują, jak bardzo nieoczywista i kontrastowa jest Warszawa. Pewne miejsca przypominają nam o jej bolesnej historii, inne pozwalają docenić dynamikę i rozwój. No to co? Zaczynamy wycieczkę po naszym mieście cudów. Justyna Borycka, to program A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. Sprawdźcie, w których z tych miejsc czujecie się najlepiej. Cześć! Na początek miejsce historyczne, które znajduje się w samiutkim centrum miasta, ale jest bardzo często pomijane i tłumów nigdy tam nie spotkacie. O tej miejscówce wspominaliśmy już zresztą w jednym z odcinków A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. Mowa o Fotoplastikonie. Naprawdę aż żal tutaj nie wpaść, jeśli macie jakąś wolną godzinkę do wykorzystania albo nawet pół godzinki, gdzieś na przykład przed odjazdem pociągu, bo Fotoplastikon znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 51, czyli naprawdę bardzo blisko dworca centralnego. Uwaga, bo Fotoplastikon to jedyne w Polsce i jedno z niewielu na świecie czynne urządzenie tego typu. W zbiorach powstałego w XX wieku obiektu znajduje się ponad 300 oryginalnych fotografii ze stolicy i nie tylko. No ale jak to wszystko działa? Otóż wchodzicie do takiego klimatycznego pokoju, który wygląda totalnie jak przed wojną i na środku stoi taki wielki, owalny, drewniany sprzęt, który ma zainstalowane takie lornetki i siedzenia naokoło. No i po prostu siadacie sobie w jednym takim miejscu, przykładacie oczy do lornetki i obserwujecie te wszystkie zdjęcia, które się przewijają. W Fotoplastikonie warszawskim, a w zasadzie tylko tutaj, obejrzycie zmieniające się trójwymiarowe zdjęcia z Warszawy, takie jeszcze z lat 20., a nawet z drugiej połowy XIX wieku. Z Fotoplastikonem wiąże się też tragiczna historia miasta, bo podczas II wojny światowej Fotoplastikon był schronieniem dla Żydów. Stanowił też jeden z punktów kontaktowych konspiracji. Dlatego jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to koniecznie wpadnijcie nawet na chwilę.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa.
2: Z Fotoplastikonu przenosimy się teraz na Jelonki, a dokładniej na osiedle Przyjaźnie, o którym też wspominaliśmy już w programie A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. Ale jeśli ktoś z was nie miał okazji akurat tego odcinka usłyszeć, to od razu tłumaczę, o co chodzi. W 1952 roku postawiono tutaj na Jelonkach osiedle domków fińskich, które miało być właśnie symbolem przyjaźni polsko-radzieckiej. Otóż te domki postawili tutaj Rosjanie dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Co ciekawe, baraki powstały z materiałów z rozbiórki obozu jenieckiego, a współcześnie budynki te pełnią rolę akademików. No, takie prawdziwe miasteczko w mieście, w którym dodatkowo dzieje się coraz więcej ciekawych wydarzeń kulturalnych.
23: To jest RMF Max Warszawa.
2: W dzisiejszym odcinku A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa zwiedzamy najbardziej warszawskie miejsca, które jednocześnie są miejscami o nieoczywistym klimacie i nie do końca zrozumiałym dla ludzi przyjezdnym z innych miast. No i co powiecie na to, żeby tą naszą dzisiejszą wycieczkę zakończyć kawą? I WZ-ką oczywiście. Wystarczy, że wybierzemy się do baru kawowego. Kojarzycie taki teledysk rapera Sokoła i Pono o tytule Poczekalnia dusz? No to właśnie powstał on w barze kawowym przy Kaśce. Wszystko znajduje się przy Alei Solidarności 66A. No cóż, cóż tu dużo mówić. Tutaj czas po prostu się zatrzymał w miejscu i nic nie zmieniło się w tym lokalu od lat 60. Dla tych, którzy czasy PRL-u wspominają z sentymentem, będzie po prostu jak znalazł, a młodzi klienci na pewno chętnie zarapują tekst piosenki. To poczekalnia, gdzie wchodzisz, by zabić czas. No i wszystko się zgadza.
23: Słuchacie RMF Max Warszawa.
2: Nie zabijamy czasu i pędzimy dalej w RMF Max. Oczywiście za moment najlepsze hity. A ja już dziękuję. Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnym warszawskim odcinku. A jakże, programu A słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. Trzymajcie się, cześć.
4: RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
5: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: To się działo w środę w RMF Max Warszawa.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. To będzie pracowity, długi weekend na stołecznych ulicach. Warszawscy policjanci szykują się do działań wymierzonych w piratów drogowych oraz siadających za kółko po alkoholu.
2: Przed nami okres Bożego Ciała, ale dla tych, którzy odbiorą sobie jeden dzień wolny, stwarza to perspektywę dłuższego weekendu. A jeśli długi weekend, to wyjazdy. Uprzedzamy, że w tych dniach będzie więcej patroli, zarówno tutaj w Warszawie, ale przede wszystkim na wylotówkach.
1: Powiedział reporterowi RMF Max Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Od początku czerwca w Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Ograniczenie dotyczy wszystkich sklepów, kiosków i stacji benzynowych, ale nie restauracji i barów serwujących alkohol na miejscu. Zakaz wprowadzono po ponad dwuletnich konsultacjach i pilotażu na Pradze Północ oraz w Śródmieściu, gdzie interwencje nocne spadły nawet o 15%. Sprzedawcom łamiącym przepisy grożą kary do 5000 zł oraz cofnięcie koncesji na 3 lata. 6 i 7 czerwca Wisła stanie się areną regato Puchar Prezydenta Warszawy. Wydarzenie od lat przyciąga miłośników żeglarstwa i osoby lubiące spędzać czas nad wodą.
3: Całość odbędzie się lądowa na plaży Rusałka, tak zwanej plaży Zoo, czyli na wysokości warszawskiego Zoo. A akwen to jest właśnie od tej plaży w stronę mostu Śląsko-Dąbrowskiego, czyli na Podzamczu.
1: Mówił komandor regat Kasper Orkisz. Długi weekend to też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji. Co dokładnie czeka podróżnych warszawskiego transportu publicznego?
4: W niedzielę 7 czerwca odbędą się zawody w triatlonie. Zawodnicy wystartują nad Zalewem Zegrzyńskim, tam będą zawody pływackie, a następnie na rowerach z Rymi dojadą do Warszawy. Trasa przejazdu rowerowego będzie sięgała Mokotowa. Potem uczestnicy triatlonu będą biegali w okolicy Starego Miasta. Ulice na trasie zawodów będą wyłączone z ruchu między 7.30 a 18.00.
1: Mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. Więcej informacji znajdziecie na wtp.waw.pl. Ponad stuletnia topola z Warszawy ma szansę na prestiżowy tytuł. O tym jeszcze krótko na koniec flesza. Drzewo z Parku Powstańców Warszawy, które pamięta i przetrwało II wojnę światową, właśnie znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu na drzewo roku 2026.
5: Tak, jest to drzewo ponad stuletnie. Najprawdopodobniej największy taki przedstawiciel topoli kanadyjskiej w Polsce, być może najstarszy. Rośnie na Ochocie przy ulicy Grójeckiej 95, tuż przy pomniku Barykady Września. No cóż, topola jest pięknym okazem. Już wkrótce będzie można ją podziwiać w pełni, w zasadzie już teraz można ją podziwiać w pełni, bo jeszcze niedawno wokół niej toczyła się inwestycja.
1: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy.
0: To dzieje się w Warszawie.
6: Słuchacie RMF Max Warszawa. Przed nami, jak zwykle o tej porze, kolejny odcinek z cyklu A Słyszałeś, Że, w którym poznajemy najciekawsze miejsca w naszej okolicy, przypominamy ciekawe historie i prezentujemy fakty związane z naszym regionem, o których mogliście jeszcze nie słyszeć. W programie A Słyszałeś, Że często też zwiedzamy w nietypowy sposób najbliższą okolicę i nie wiem, czy słyszeliście o takim sposobie zwiedzania jak questy. To dość nowa sprawa na rynku turystycznym. Coraz więcej dużych miast, ale też mniejszych miasteczek i zupełnie małych gmin organizuje takie właśnie questy, żeby zmobilizować do aktywnego zwiedzania i poznania historii w zupełnie nietypowy sposób, z innej perspektywy. Quest to taka wycieczka, w której to wy jesteście bohaterami, no bo musicie coś odkryć, zauważyć nietypowe zjawiska, żeby przejść do kolejnego etapu, a przy okazji po prostu chłoniecie wiedzę i taki questowy sposób zwiedzania to zdecydowanie idealna propozycja, szczególnie dla dzieciaków i młodzieży. No cóż, trzeba szczerze przyznać, że takie standardowe zwiedzanie z przewodnikiem młodszych może nieco znudzić, a w przypadku questów zabawę ma naprawdę cała rodzina. No to co? Za moment sprawdzimy, gdzie w Warszawie można zrobić taki quest i spędzić świetny czas z rodziną. To program A Słyszałeś, Że w RMF Max Warszawa. Zaczynamy! Na początek spacer historyczny, ale w samym centrum Warszawy, czyli Warszawski Marsz Marszałka. Trasa tego questu prowadzi śladami Józefa Piłsudskiego w samym centrum stolicy, a jego początek znajduje się tuż przy pomniku Józefa Piłsudskiego na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wędrując z tym questem będziecie odkrywać opisane w nim miejsca oraz wpisywać w zaznaczone kratki odgadnięte wyrazy, a z podanych liter utworzy się ostatecznie końcowe hasło, no i można będzie zdobyć skarb, czyli pieczęć na końcu spaceru. Cały czas przejścia to około 60 minut, więc idealny sposób na zwiedzenie stolicy z zupełnie innej perspektywy, a materiały do tego questu znajdziecie po prostu w internecie. Wystarczy wpisać Warszawski Marsz Marszałka i plik do pobrania powinien się od razu pojawić.
0: To jest RMF Max Warszawa.
6: Bardzo ciekawy quest jest do przejścia w tej części Warszawy, która nie jest tak bardzo uczęszczana przez turystów, ale naprawdę potrafi być tajemnicza, zagadkowa, więc tym lepsza zabawa dla Was. Mowa o Pradze Północ. To najstarsza dzielnica prawobrzeżnej Warszawy o zdecydowanie niepowtarzalnym klimacie i każdy, kto akurat tutaj mieszka, na pewno to potwierdzi. To też jedyne miejsce w Warszawie, w którym można poczuć smak przedwojennej stolicy i usłyszeć charakterystyczną warszawską gwarę. Trasa questu po warszawskiej Pradze Północ rozpoczyna się na ulicy Inżynierskiej przy dużej brązowej bramie budynku numer 6. Dotrzeć tam można od strony największego węzła komunikacyjnego Pragi, czyli od Placu Wileńskiego.
0: To jest RMF Max Warszawa.
6: Jaki jest w ogóle temat tego praskiego questu? Otóż okolica obecnego dworca kolejowego Warszawa-Wileńska, o którym wspominałam, to miejsce szczególnie związane z historią w ogóle całej komunikacji w stolicy. To tutaj właśnie docierały transporty ze wschodu, a obok węzła kolejowego rozwinęła się także sieć komunikacji miejskiej. Co ciekawe, na przełomie XIX i XX wieku ta część miasta miała nieco inny układ ulic, torów tramwajowych i kolejowych. O tym wszystkim dowiecie się właśnie przechodząc quest, co zajmie Wam nawet mniej niż godzinę, bo około 45 minut. Podczas spaceru będziecie rozwiązywać zagadki i wykonywać różne polecenia, a zebrane na trasie questu litery, podobnie jak w poprzedniej zabawie, utworzą na końcu hasło. Kiedy poda się je we wskazanym miejscu, skarb trafi w Wasze ręce. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wspaniałej podróży w czasie, a więcej informacji możecie uzyskać na przykład w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy, które jest opiekunem tego questu. Aha, no i zapomniałam dodać, najważniejsze. Quest nazywa się Jadziem na Pragę. Pod tą nazwą możecie też szukać go w internecie.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
6: Chociaż takie questy to zabawa jednak głównie dla dzieciaków, to muszę przyznać, że nawet przejście go samemu albo ze znajomymi, kiedy jest się już grubo po dwudziestce, naprawdę dostarcza dużo frajdy. Szczególnie właśnie ten spacer po Pradze Północ. Uwierzcie, że naprawdę można tutaj odkryć miejsca, o których nawet nie miało się pojęcia. Spróbujcie koniecznie. A ja od razu mogę obiecać, że już w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max Warszawa, wrócimy jeszcze do tematu questów. Powiem szczerze, że w samej Warszawie nie ma ich aż tak dużo, jak w okolicznych miejscowościach. A to ma oczywiście tym większą zaletę, że możemy poznać bliżej miejsca, do których pewnie nawet nigdy byśmy się nie wybrali. A tak, dzięki questom właśnie odwiedzimy między innymi Nadarzyn i Podkowę Leśną. To wszystko w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max Warszawa. A za dziś już wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Cześć!
7: Czy słyszeliście o tym, że Warszawa jest stolicą, a wręcz europejską kolebką sera? Nie? To zaraz usłyszycie, ale nie tylko o tym. Dzisiaj mam dla Was kilka ciekawostek o Warszawie. Na początek historia, nieco zaskakująca, czyli kiedy dokładnie Warszawa stała się stolicą kraju. Powszechnie mówi się, że to rok 1596 jest tym przełomowym, ale nie do końca jest to prawda, bo to wtedy do Warszawy z Krakowa przeniesiono tylko króla wraz z jego dworem, czyniąc z Warszawy miasto rezydencjonalne. Tak naprawdę stolicą Warszawa stała się dopiero w 1996. 1918 roku, a taki formalny zapis o stołeczności pojawił się dopiero w 1952 w Konstytucji Polski Rzeczpospolitej Ludowej. W sumie to jakby się ktoś tak uparł, to można by powiedzieć, że Warszawa jest stolicą Polski właśnie od 1952 roku. Ale po co wchodzić w takie detale, szczególnie jeżeli chodzi o temat przenoszenia stolicy z Krakowa do Warszawy. Ale w temacie bycia stolicą, Warszawa, no co prawda, nigdy nie była uważana za stolicę sportów zimowych, bo też nie miała co do tego jakichś większych powodów. No wiadomo, w tym temacie króluje Zakopane, ale właśnie w Warszawie przez kilkadziesiąt lat stała skocznia narciarska. Jej pozostałości rozebrano dopiero w 2015 roku, a skocznia powstała w latach 1955-1959. Punkt konstrukcyjny umieszczono na 38 metrach, a nawierzchnię pokryto enerdowskim igielitem. I okej, to nie była największa skocznia w kraju, ale na pewno ta najbardziej zwracająca na siebie uwagę. Bo nie dość, że stoi w Warszawie, to jeszcze ktoś z niej korzysta, bo to nie był projekt artystyczny. Ta skocznia była w czynnym użytku. Najdłuższy skok oddał tutaj Janusz Duda, ale nie z tych, o których myślicie. Skok miał wtedy 48 metrów, a taki oficjalny rekord tak zwanej skarpy to 40,5 metra w wykonaniu Antoniego Łaciaka. Warszawską skocznię zamknięto w 1989 roku, a w późniejszych latach sukcesywnie remontowano kolejne jej elementy. To przejdźmy teraz do spraw kulinarnych, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale Warszawa jest stolicą serów. Była głośna sprawa, że podobno uczyliśmy Francuzów posługiwać się nożem i widelcem, a z badań naukowców wynika, że prawdopodobnie uczyliśmy ich także robić sery właśnie w okolicach Warszawy. Na wykopaliskach archeologicznych odnaleziono fragmenty specyficznych naczyń i sit. Po analizie okazało się, że musiały służyć właśnie do fermentacji mleka i produkcji sera. I to już 7,5 tysiąca lat temu. Według najbardziej aktualnych informacji, to najstarsze ślady serowarstwa w Europie. A jak już weszliśmy na temat smakołyków, to na koniec dorzucę jeszcze pyszną ciekawostkę, czyli najlepsze polskie czekolady, cukierki i oczywiście ptasie mleczka, które pochodzą właśnie z Warszawy. No i wiadomo, o czym mowa. Słynna ze swoich wyrobów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, firma Wedel narodziła się w stolicy w 1851 roku. Pierwszym wyrobem były karmelki śmietankowe, które ponoć miały leczyć dolegliwości związane z przeziębieniem. I szczerze powiedziawszy, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. No, słodycze na przeziębienie, na inne choroby, wszelkie smutki po prostu są dobre na wszystko. Natomiast samą czekoladę firma zaczęła produkować kilka lat później, w 1855 roku.

0: reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
2: taniej masz. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Factory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Anopol i Ursus.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz.
10: No to słuchaj,
11: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Gramy. Nie oceniamy.
18: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks, kup kulb, jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
11: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
13: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem. Świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
16: Wielosztuki w RTV

Takie come on, come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia. RMF.

0: to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Hours of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Ło! Widzisz to, co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

Start długiego weekendu w stolicy póki co zapowiada się pochmurnie. Synoptycy przewidują, że temperatura osiągnie maks około 20 kresek. Chłodu tym razem nie podkręci raczej słaby zachodni wiatr. Wieczorem słupki spadną do 18, a w nocy spodziewamy się 15 stopni. W kolejnych godzinach niebo będzie przeważnie szare i może intensywnie popadać. Pamiętajcie o kapturach, a kierowcy ograniczają prędkość. Warunki drogowe mogą nie być najlepsze. Rozpogodzi się najpewniej jeszcze tego popołudnia.

0: Wszystkie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek, ruszamy w Tour de Klapę w RMF Max Warszawa i zaczynamy sobie może od klubu Explosion, gdzie weekend bardzo intensywny. W piątek Explo Friday Party z rezydentami z dużą dawką tanecznych brzmień i z dodatkowymi atrakcjami. Natomiast w sobotę tych atrakcji będzie jeszcze więcej, bo świętować swoje urodziny będzie legendarny w klubowym świadku DJ Diablo. Także wystąpi Solenizant, wystąpią jego goście CJ Stone, m.in. Krzysztof Kochlow. I na drugiej sali, na tanecznej sali też będzie się dużo działo. Start o godzinie 21. Teraz zaglądamy do dekady może. A tutaj w piątek podróż w czasie do lat 2000. Year to K Party. Muzycznie 100% lata 2000. I oczywiście stylówki nawiązujące do lat 2000. Bardzo mile widziane za dekami Mixty. Natomiast w sobotę Saturday Night Fever DJ Beatu staje za dekami. I tu będzie już mieszanka klasyki tanecznej ze świeżynkami.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
16: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
17: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
17: Lesmes, less stress.
19: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
20: Wiem, właśnie wróciłam.
19: Byłaś beze mnie?
20: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
21: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: W pogodzie póki co nie za przyjemnie, bo synoptycy przewidują zachmurzone, ciężkie niebo. W Warszawie znowu ma intensywnie popadać, warunki drogowe nie będą najlepsze, kierowcy jak zwykle zresztą ograniczamy prędkość. Rozpogodzi się najpewniej po 16. Temperatura dojedzie do 20, wieczór przyniesie około 17 kresek, a nocą spodziewamy się 15 stopni nad zerem. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w normie, ale biometr jednak nie do końca nam sprzyja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: Witajcie po 10:00. Tu cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski, Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Das i jego Zoukaria. RMF.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lata na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
12: Harmonizer.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
15: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hit na Maxa.
22: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Heinz Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Nikt

0: co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max. Za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nad

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
2: Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
7: Pogodzie póki co nie za przyjemnie.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto Skaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
8: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
10: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
18: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wulka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
18: Czwartek w regionie i tym razem będzie w kratkę. Temperatura ma podskoczyć do okolic 20. Teraz dominują chmury i deszcz, ale po południu zajrzy jeszcze sporo słońca. Pod wieczór spodziewamy się około 18 kresek, a noc ponownie ciepła, najpewniej 15 nad zerem. Biometr niestety nadal mamy niesprzyjający. Mieszkańcy Warszawy mogą dziś odczuwać bardzo niewielkie zmęczenie. Jutro też chmury, wieczorem burze i intensywny deszcz. Maks 20 kresek ciepła. Sobota w kratkę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wulka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: hity na maksa.
2: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze spryt ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner. To miasto.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie numa jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment, absolutny hicior ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
12: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Wyj głośniej.
18: Miej

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi specy mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest Riri, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje. Zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania. Będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe. RMF Max.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
20: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
19: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
20: Kiedy to?
19: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
20: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
19: Casinos Young.

0: Około 18 kresek, a noc ponownie ciepła, najpewniej 15 nad zerem. Biometr niestety nadal mamy niesprzyjający, mieszkańcy Warszawy mogą dziś odczuwać bardzo niewielkie zmęczenie. Jutro też chmury, wieczorem burze i intensywny deszcz, maks 20 kresek ciepła, sobota w kratkę.
1: Hity na maksa. RMF Max Warszawa.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. U-Box i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Warszawa i od klubu Level 27 zaczynamy, gdzie w piątek Welcome to the Leveland zagrają Karo i X, natomiast w sobotę Rooftop Nights, tym razem Sax Edition, bo na dźwiękach od Fate z saksofonowymi, zmysłowymi dźwiękami pojawi się też Saxberry. Impreza startuje o 23. Teraz zaglądamy do jednorożca, który jutro zaprasza na rozpoczęcie sezonu letniego. Będą fajne letnie klimaty i dodatkowe atrakcje, natomiast w sobotę podróż w czasie DJ Bobo Night, także też tanecznie i bardzo z przymrużeniem oka. No i na koniec jeszcze o imprezie, nie w ten weekend, tylko w następny, ale warto mieć z tyłu głowy dni Bemowa 12 i 13 czerwca. Dwa dni wypełnione świetną muzyką na lotnisku Bemowo, konkretnie na terenie Automobil Klubu. W piątek m.in. Kękę, Wilki i Shivas, w sobotę Plan B, Kizo i Grubson. Wstęp jest wolny.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
11: Późniejszym popołudniem w regionie powinniśmy zaobserwować więcej przejaśnień. Póki co nadal nie są wykluczone przelotne opady deszczu. Warunki drogowe nie są najlepsze. Uważamy. Temperatura maksymalnie osiągnie 20 stopni. Wiatr na Mazowszu dochodzi tylko do 25 km na godzinę. Prognozy na cały długi weekend pokazują duże wahania w pogodzie. Czekają nas burze i momentami bardzo intensywny deszcz, a nawet grad. Mimo to ma też pojawiać się błękit.
10: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
12: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają.
1: Max. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel? Od Dub Dogs w RMF Max gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. I po reklamie.
15: Późniejszym popołudniem w regionie powinniśmy zaobserwować więcej przejaśnień. Póki co nadal nie są wykluczone przelotne opady deszczu. Warunki drogowe nie są najlepsze. Uważamy. Temperatura maksymalnie osiągnie 20 stopni. Wiatr na Mazowszu dochodzi tylko do 25 km na godzinę. Prognozy na cały długi weekend pokazują duże wahania w pogodzie. Czekają nas burze i momentami bardzo intensywny deszcz, a nawet grad. Mimo to ma też pojawiać się błękit.
16: RMF Max.
17: RMF Max, Warszawa.

0: PZ i jego dom nad wodą to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak, się... oczywiście i w rytmie.

0: jedzonków można było iść.
1: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
0: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
1: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
0: A ja witam się z wami.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
11: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Późne popołudnie, jak i wieczór w Warszawie i okolicach malują się odrobinę lepiej. Ciężkie chmury przesuwają się na zachód, jeszcze pojawi się całkiem sporo błękitu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w normie, ale warunki biometeo sprawiają, że możecie się czuć trochę bardziej zmęczeni. Przypominamy, że w piątek słupki rtęci też pokażą maks 20, a wieczorem wrócą chmury i deszcz. Nawet sobota i niedziela będą niespokojne, ma być burzowo, miejcie to na uwadze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry. Witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Ło, widzisz to, co ja?
20: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
23: Skoczysz do Carrefoura?
24: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
25: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
26: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
27: Mama była smutna i zmęczona.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Sober i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
12: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Co masz?
22: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
21: Chipsy Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
23: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
24: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: I po reklamie.

0: późne popołudnie, jak i wieczór w Warszawie i okolicach malują się odrobinę lepiej. Ciężkie chmury przesuwają się na zachód, jeszcze pojawi się całkiem sporo błękitu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w normie, ale warunki biometeo sprawiają, że możecie się czuć trochę bardziej zmęczeni. Przypominamy, że w piątek słupki rtęci też pokażą max 20, a wieczorem wrócą chmury i deszcz. Nawet sobota i niedziela będą niespokojne, ma być burzowo, miejcie to na uwadze.
1: RMF Max. RMF Max, Warszawa.

0: Damiano Dawid w RMF Max, jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Dawid Związek, ruszamy w Tour de Klap w RMF Max Warszawa i zaczynamy sobie może od Outrubu Explosion, gdzie weekend bardzo intensywny. W piątek Explo Friday Party z rezydentami, z dużą dawką tanecznych brzmień i z dodatkowymi atrakcjami. Natomiast w sobotę tych atrakcji będzie jeszcze więcej, bo świętować swoje urodziny będzie legendarny w klubowym świadku DJ Diablo. Także wystąpi Solenizant, wystąpią jego goście CJ Stone, m.in. Krzysztof Koklow. I na drugiej sali, na tanecznej sali też będzie się dużo działo. Start o godzinie 21. Teraz zaglądamy do dekady może. A tutaj w piątek podróż w czasie do lat 2000. Year to K Party, muzycznie 100% lata 2000 i oczywiście stylówki nawiązujące do lat 2000, bardzo mile widziane za dekami Mixty. Natomiast w sobotę Saturday Night Fever, DJ B2 staje za dekami i tu będzie już mieszanka klasyki tanecznej ze świeżynkami.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto Skaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton Piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktury.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktury Annopol i Ursus.
15: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
16: Prawdziwie świetna playlista.
17: Niedziela, dzień świetny.
16: Od 9 w RMF Max.
18: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
18: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
17: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Warszawa 95 i

jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Nico i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra.

0: House w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: już znamy. Alex Lemirage w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i topik nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
6: I po reklamie.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

0: Jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
7: Warszawa 95 i 8 FM.

tabletka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne burgery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
10: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
11: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: I po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Dobry bit sączy się z głośników. Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
9: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend! That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Najlepiej zmiksowana playlista.
4: Say no more.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem plasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie, w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
7: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast. Klikajcie!

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Faktury.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktury Annopol i Ursus.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto z Kaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Ło! Widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Dawno to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17:00 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

0: Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
9: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Warszawa 95 i 8 FM.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na Maxa i Wiktor Waligura i jego 4 pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Faktory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
11: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
13: I po reklamie.

0: Foxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne. Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
0: Let's go.
4: Don't kill my vibe.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicole Kidman. No wie, co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexha i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: Tak, z tą pogodą, no coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową, pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na Maxa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na Maxa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
8: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: I po reklamie.
8: Mocno, świeżo.
14: Leć na Maxa razem z tym.
8: RMF Max. Warszawa 95,8 FM.

0: RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

Sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia, 3 czerwca, obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie wrog. Taką piosenkę i rym ułożyłem ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19.

0: dalej masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
14: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
6: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Somber w RMF Max.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
16: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
17: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano!
17: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
19: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
20: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
21: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
20: Mają tam liceum plastyczne. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
21: Kiedy to?
20: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
21: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
20: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
22: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
23: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
24: I po reklamie.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. Taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i niech na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajnie nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila, lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Series Jabic, między innymi Jason Derulo, no i Dobry Bifor jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym

0: kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max to muzycznie za chwilę.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1455 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
9: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce!
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.

0: The Fight of Aphelia. Taylor Swift, RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz.
2: No to słuchaj,
3: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: I po reklamie.
9: Playlista, co zrobić dzień.
10: Niech się dzieje.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Czerwcowe Love, California Love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Szwagier, szybko biegnij po podbier!

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki? Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden żołądek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córczo, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol! 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

Chyba podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no tu polityki nie ma. To jest dobra nota i Weekend XXL. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way You Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way You Are to był David Guetta remix. Ciekawe, czy Dawid pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No mógłby, czy nie? No Dawid. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
14: Od tego jesteśmy.
17: Mocne hity.
14: Byle do obiadu.
18: Najlepszy program do słuchania w pracy.
14: W tygodniu od 9 w RMF Max.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
22: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

Khalid, co łączy Aloka z RMF Max? No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid, Drive Into Me. Więcej o bangerach RMF Max, te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max, Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki. Matillo, Without You w RMF Max.

0: biodraka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debit Tiras Mas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max! Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Rozumij serce.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, kicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Candy XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewal. Wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewal, trzymajcie się ciepło, bye bye.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

0: dużo za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.
3: Playlista Co zrobić dzień.
7: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Max. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: I po reklamie.

0: A najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: reklama.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.

0: Najbardziej epicki vibe 2026. Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Warszawa 95 i 8 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
0: I po reklamie.
5: Mocne hity bez przerwy.
6: To działa!
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.